0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Lexington, milo moje.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.